tak czyny, tak my tak czyny, tarek, te tak czyny, tarek, te tak czyny, tarek, te tak czyny. Tak czyny. Tak my tak czyny. Tak jeden.